Rasa mocna, to jest ich hier. Kojot kosta, ludzkość ciężka, zlobna, kiwna, ljubomorna, negatywna. Niemu mrżnia, krivi lice.

zampio, ja mam akwaryd. Kanda ti si bila pasz na jubilczyca. Kanda zampio, ja mam akwaryd.